nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira wasajja ndi mwakona mubi mwatonya badda mukimune gatukulanga nokubukuba.